0: mother, one birth.
1: Nie macie dwóch guruów, tak jak macie jedną matkę, która
0: and you cannot się go to the other ladies and tell, now you also take in your body and give me back again.
1: A nie możecie
0: it's not like that.
1: Za drugą żoną a powiedzieć jej, że wasza matka.
0: We can see everybody as a good our brother, sisters or mothers, etc.
1: Możemy wszystkich wszech widzieć jako swoich bratów, sestry,
0: swoich but your mother is your mother.
1: Ale matka ostanie matką.
0: And your father is your father.
1: A ojciec ostanie ojcem.
0: You cannot make, you can say somebody as a father, but it is not a father.
1: Możecie niekomu powiedzieć, że jest waszym ojcem, ale nie będzie waszym ojcem.
0: So when we have the seed mango,
1: ak máme semiačko manga,
0: then it, that kind of mango fruit will come again.
1: Z neho narastie opäť len mango.
0: So you can say the mango is a apple.
1: Môžeme tvrdiť, že mango
0: you can see as a apple. But taste and everything is a different.
1: Ale nikdy nebude chutiť.
0: And therefore we or look for that Gurudev that we do everything.
1: A preto pre tohto Gurudeva budeme robiť všetko.
0: So this is very very good. And wish you all the best.
1: Želám vám všetko dobré.
0: And now everybody, we will chant mantras.
1: A spoločne budeme teraz spievať mantry.
0: And we make all about Mahaprabhuji's mantra.